mpuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti oliza 9:44 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agava kwana waka mawulire agavako ebweru w'eggwanga n'enteekateeka endala ototo byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Ye nka Daniels Munnakibuga ge gange okuba nga nkutuusaako programu eno ensulo y'ebyemizannyo. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kubanga ntunulako ku mawulire agavaayo. Amawulire agavaayo gagamba nti olunaku olwajja empaka z'okuluka lwa Afrika eza buli nsumi yaka 17 zasobodde okubanga ziggyibwako akawo olunaku olwajjo. Era bwetyo olunaku olwajjo kanganda yasobodde okubanga atandika wali mu ggwanga erya Morocco.